Abraham ni onyankopon na te no kurem bra wura de fra ne ka kire ne se me ni onyankopon twie dia po na te me ni na yepe na me mama pam adam ne wontem twira ne se oyee sitiem amen.